0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Niemcy przekażą Ukrainie pocisków do systemów Patriot, a także będą kontynuować dostawy dronów i amunicji dalekiego zasięgu. Wielka Brytania zadeklarowała 100 milionów funtów wsparcia na ukraińską obronę powietrzną, obejmującą dostawę pocisków do systemów Patriot. Unia Europejska zgodziła się na zakup pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy za 3 miliardy 200 milionów euro w ramach unijnej pożyczki. Yuri Ushakov poinformował, że Donald Trump i Władimir Putin odbyli rozmowę, którą określono jako konstruktywną i szczerą. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał wyrazić wolę szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie planuje wrogich działań wobec Europy. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wymiany więźniów oraz utrzymywania stałego kontaktu. Brak było odniesienia do kwestii wznowienia negocjacji ukraińsko-rosyjskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Szczecinie odnotowano 20 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu, natomiast w Gdańsku jest sucho i temperatura wynosi 17 stopni. W centralnej części kraju Warszawa może liczyć na suche warunki przy 16 stopniach, podczas gdy w Poznaniu pada lekki deszcz przy 20 stopniach. Z kolei na południu i wschodnim krańcu Polski, w Krakowie termometr pokazuje 13 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie jest 18 stopni przy lekkim opadzie.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10.00.

Albo taka poranna jajecznica. I tutaj każdy człowiek ma swój idealny patent. Jedni ze szczypiorkiem, inni z kiełbasą, jeszcze inni zupełnie z niczym, a może by tak sadzone. Jaki jest wasz idealny patent na poranne jajka? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, jadąc w kierunku Krakowa, trwają prace przy wymianie barier. Zajęty jest lewy pas ruchu, prawa strona jezdni pozostaje przejezdna. Na drodze ekspresowej S11 na odcinku Ciarka, Sieraków Śląski prowadzone są przeglądy gwarancyjne oraz naprawa barier. Na drodze krajowej K11 między Rogoźnem a Garbatką utrudniony jest przejazd przez torowisko z powodu uszkodzonych rogatek. Obowiązują ograniczenia prędkości oraz znak stop. Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 30 września 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Plecak spakowany, drugie śniadanie jest, a może zamiast plecaka to ty masz teraz laptopa, tableta, identyfikator i kilkadziesiąt maili oznaczonych jako pilne. Nieważne, czy właśnie jedziesz do szkoły, do pracy, czy odwozisz kogoś, kto jedzie do szkoły, witamy w powakacyjnej rzeczywistości. Spokojnie, rozkręcimy ten poranek razem. Moje Radio 24.

Zielona herbata, yerba, woda zimna z cytryną albo ciepła. Czy to w ogóle ma sens? Czy to raczej zwykłe miejskie legendy? Jak kawa z rana, to czarna i mocna.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski warunki są zróżnicowane. W Szczecinie oraz Gorzowie odnotowujemy opady deszczu przy temperaturach sięgających 19 i 20 stopni Celsjusza, podczas gdy w Gdańsku jest sucho i ciepło. W centrum kraju w Poznaniu występuje lekki deszcz, natomiast w Warszawie panuje sucha aura przy 16 stopniach. Na południu i wschodniej części kraju temperatury są niższe. W Krakowie odnotowujemy 13 stopni, a w Suwałkach 12 stopni. W Rzeszowie natomiast występuje lekki deszcz przy temperaturze 18 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dobry wieczór. Oto najnowsze informacje w serwisie Moje Radio 24. Napięcie na Bliskim Wschodzie gwałtownie wzrosło po serii wzajemnych ataków sił irańskich i amerykańskich na bazy lotnicze oraz tankowce. W wyniku starć zniszczono kilka statków należących do Iranu. Stany Zjednoczone zapowiedziały kontynuowanie uderzeń w irańskie jednostki w odpowiedzi na działania militarne Teheranu, natomiast Iran ostrzega przed odwetem na amerykańskie bazy w regionie. Sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz doprowadziła do eskalacji napięcia oraz utrudnień w światowym handlu ropą i gazem, wynikających z wzajemnych blokad i impasu dyplomatycznego. W wiadomościach międzynarodowych rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy ocenił, że najbardziej napięty moment w relacjach ukraińsko-polskich już minął. Strona kijowska wyraziła zaniepokojenie wzrostem nastrojów antyukraińskich w Polsce i doceniła właściwą reakcję polskiej policji na ataki skierowane przeciwko Ukraińcom. Władze Ukrainy zaznaczyły, że retoryka części polskich polityków wpływa na wzrost agresji wobec osób pochodzących z Ukrainy. Oba państwa są obecnie na etapie odbudowy stosunków. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 16 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura sięga 19 stopni, choć towarzyszy jej lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje sucha pogoda i 16 stopni Celsjusza, podczas gdy w Poznaniu termometry wskazują 19 stopni przy lekkich opadach. Na południu i wschodzie Polski temperatury są niższe. W Krakowie jest 13 stopni, a w Suwałkach 12 stopni Celsjusza. W Rzeszowie oraz w Gorzowie odnotowano opady deszczu przy temperaturze około 18 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1006 hektopaskali.

Są nocne marki i poranne staszki. Ogólnie to świat jest niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią nocy. Skowronki i sowy jedni drugim tak naprawdę przeszkadzają. No cóż, poranek, czy jesteś sową, czy jesteś skowronkiem, pora wstać i się udać do pracy, do szkoły, na studia. Niech zostanie z tobą moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce, prowadzone są prace utrzymania czystości. Zajęty jest prawy pas ruchu oraz pas awaryjny w kierunku Rzeszowa. Prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S6, na odcinku między węzłem Karwice a węzłem Sławno-Zachód, trwa naprawa pobocza i skarpy. Zajęty jest pas wolny, prędkość ograniczona do 90 km na godzinę. Na drodze krajowej K26, na przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed, trwają kontrole graniczne, co może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Przerwa na kawę, no to idealny moment, żeby sprawdzić nasz profil. Mamy tam dla Was ciekawostki o piosenkach, których nie usłyszycie nigdzie indziej. Szukajcie Moje Radio 24.

Pytanie, taką sondę proponuję. Jakie jest najpopularniejsze poranne kłamstwo ludzkości? Takie, które rano rzucamy przez telefon. A to do szefa, a to do znajomego, a to do córki albo syna. Macie jakieś swoje takie małe poranne oszustwa? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Szczecinie i Poznaniu, odnotowano 19 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 16 stopni i jest sucho. W centralnej części kraju, w Warszawie i Wrocławiu, termometry wskazują odpowiednio 16 i 18 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodniej części kraju panuje chłodniejsza aura. W Krakowie mamy 13 stopni, a w Suwałkach 12 stopni Celsjusza. W Rzeszowie i Gorzowie temperatura wynosi 18 stopni przy opadach.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
7: Mój typ

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Władze Stanów Zjednoczonych ponownie rozpatrują wnioski o wizy imigracyjne dla obywateli Polski oraz Węgier. Mimo ogólnokrajowej przerwy w wydawaniu dokumentów spowodowanej szkoleniami kadr, Biały Dom nakazał wznowienie procedur w placówkach znajdujących się w Polsce i na Węgrzech. Według doniesień agencji Reuters, globalna pauza w procesach wizowych może jednak zostać przedłużona. W wiadomościach międzynarodowych Donald Trump skomentował sytuację w Niemczech związaną z przepisami dotyczącymi migracji. Amerykański polityk podkreślił zmęczenie obywateli regulacjami i odniósł się do sukcesu partii AfD w Saksonii-Anhalcie, zauważając wzrost jej popularności oraz używając hasła Make Germany Great Again. W wyborach do parlamentu regionu ugrupowanie zdobyło 43,8% głosów, co stanowiło jego pierwsze zwycięstwo na szczeblu regionalnym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 16 stopni przy suchym niebie, natomiast w Szczecinie mamy 19 stopni i lekki deszcz. W zachodniej części kraju oraz w Rzeszów odnotowujemy 19 stopni, choć towarzyszą im opady. Stolica, Warszawa, może liczyć na suche warunki i temperaturę 17 stopni. Na południu Polski panuje chłodniejsza aura. W Krakowie termometry wskazują 14 stopni.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

No i stało się. Wakacje się skończyły, budzik znowu dzwoni zdecydowanie za wcześnie, a rano na drogach pojawiło się podejrzanie dużo samochodów. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły, a niektórzy najchętniej to wróciliby do łóżka. Bez względu na kierunek, dzień dobrze zacząć od kawy i dobrej muzyki. Dzień dobry, tu moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w międzykręgu Krzywa i Krzyżowa utrudnienia wynikają z remontu nawierzchni. W kierunku Zgorzelca występuje zwężenie prawostronne oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze ekspresowej I w międzyrzeczu Mysłowic i Lędzin ze względu na budowę drogi ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów i węzła Kosztowy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzyc. Dodatkowo zamknięta jest łącznica relacji Lędziny z Tychy, objazd poprowadzony jest przez węzeł Dziećkowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami człowieka tak najdzie, żeby sobie zrobił taką piękną kawę jak z reklamy z rana, tak mniej więcej, nie wiem, koło 7 czy koło 9, wszystko jedno. Taka ładna w filiżance z serduszkiem, tylko że często takie próby bycia baristą we własnej kuchni mają opłakany skutek, przynajmniej u mnie. Całe te wytwory bardzo często lądują w zlewie. A jak tam u was? Możecie podzielić się własnymi przepisami na kawę na naszym Facebooku. Zostańcie z mojej radio.

2, 1, start. I kto pierwszy do łazienki? To normalna walka o ogień w rodzinnym gronie. Mam nadzieję, że dzisiaj byłeś pierwszy, byłaś pierwsza. Ja byłem akurat, co się nie zdarza często. Pozdrawiam też tych panów, którzy mają w domu na przykład 3, 4 albo 5 pań. To potrafi być już poranna apokalipsa. Takiej muzycznie nie będzie w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski w Gdańsku odnotowano 16 stopni Celsjusza przy suchej aurze. Natomiast w Szczecinie temperatura sięga 19 stopni przy lekkim deszczu. W centrum kraju, w Warszawie, termometr pokazuje 17 stopni. Na zachodzie i południowym zachodzie, we Wrocławiu oraz w Gorzowie, temperatura wynosi 19 stopni, choć w Gorzowie występuje opad. W południowej części kraju, w Krakowie,

chłodniejsze warunki z temperaturą 14 stopni Celsjusza. Z kolei na wschodnim krańcu Polski, w Suwałkach, również odnotowano 14 stopni. Natomiast w Rzeszów temperatura wynosi 19 stopni przy lekkim deszczu.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące Artura Chodzińskiego, byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał wystawiać faktury czeskiej spółce Przemysława Krala na sumę przekraczającą 500 000 zł. W zamian za te działania otrzymywał wrażliwe dane dziennikarzy oraz informacje o wpływie na urzędnika powiązanego z prezydentem Karolem Nawrockim. Według ustaleń współpraca Chodzińskiego i Krala obejmowała analizę akt sądowych, udostępnianie poufnych informacji dotyczących dziennikarzy oraz pośrednictwo w kontaktach z politykami i instytucjami państwowymi. Chodziński miał również przekazywać zapewnienia o kontaktach na Węgrzech oraz informować o możliwej inwestycji powiązanej z Viktorem Orbánem. Jednak plan ten nie doszedł do skutku i upadek rządu Orbána zbiegł się z upadkiem zonda krypto. W wiadomościach zagranicznych sytuacja Donalda Trumpa jest określana jako krytyczna. Eksperci mówią o czarnym sierpie dla byłego prezydenta, wskazując na kolejne ciosy uderzające w jego prestiż. Analizy sugerują, że obecna sytuacja może oznaczać koniec jego kariery politycznej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski w Gdańsku odnotowano 16 stopni Celsjusza przy suchej aurze. Natomiast w Szczecinie temperatura sięga 19 stopni przy lekkim deszczu. W centrum kraju, w Warszawie, termometr pokazuje 17 stopni. Na zachodzie i południowym zachodzie, we Wrocławiu oraz w Gorzowie, temperatura wynosi 19 stopni, choć w Gorzowie występuje opad. W południowej części kraju, w Krakowie, panują chłodniejsze warunki z temperaturą 14 stopni Celsjusza. Z kolei na wschodnim krańcu Polski, w Suwałkach, również odnotowano 14 stopni. Natomiast w Rzeszów temperatura wynosi 19 stopni przy lekkim deszczu.

Dzień dobry, tu moje Radio 24, minęła godzina 9, szykujemy się. Czas do pracy, czas do szkoły, obyśmy tylko uniknęli spóźnienia.

poranne kolejne. Czy zabieracie sobie śniadanie albo drugie śniadanie do pracy na później? Co pewnie i tak zjemy, za czym to później przyjdzie do nas, czy raczej nie i, że tak powiem, cały dzień na głodnego. Proszę was, wejdźcie na naszego Facebooka i podzielcie się własnymi spotkaniami.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic utrudnienia spowodowane są remontem nawierzchni bitumicznej. Prawy pas ruchu jest zajęty, przez co ruch odbywa się lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej z 51 między węzłem Olsztyn Południe a miejscowością Olsztyn wjazd do miasta jest zamknięty. Na drodze krajowej do K3 na odcinku Jelenia Góra, Jakuszyce w miejscowości Piechowice obowiązują ograniczenia prędkości przed obiektem mostowym. Od strony Jeleniej Góry prędkość ograniczona jest do 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Są dwa rodzaje ludzi we wrześniowy poranek. Ci, którzy wieczorem wszystko przygotowali, wstali na czas i spokojnie zaczynają dzień oraz cała reszta społeczeństwa. Jeśli właśnie szukasz kluczy, pijesz kawę w biegu albo próbujesz sobie przypomnieć, gdzie wczoraj tankowałeś, bez paniki. Muzykę już masz. Moje Radio 24.

albo czasami się obudzimy i człowiek taki jakiś nieobudzony. No niby technicznie wstał, ale zęby, ubranie, klucze, śniadanie, wszystko na autopilocie. Mózg jakoś nie chce się w to włączyć. Proponuję kawę i odrobinę energii z głośnika w moje Radio 24. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, panuje sucha aura z temperaturą około 20 i 21 stopnia Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu i wschodnim brzegu kraju, gdzie we Wrocławiu oraz Rzeszowie termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi obecnie 17 stopni.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące Artura Chodzińskiego, byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał wystawiać faktury czeskiej spółce Przemysława Krala na sumę przekraczającą 500 000 zł. W zamian za te działania otrzymywał wrażliwe dane dziennikarzy oraz informacje o wpływie na urzędnika powiązanego z prezydentem Karolem Nawrockim. Według ustaleń współpraca Chodzińskiego i Krala obejmowała analizę akt sądowych, udostępnianie poufnych informacji dotyczących dziennikarzy oraz pośrednictwo w kontaktach z politykami i instytucjami państwowymi. Chodziński miał również przekazywać zapewnienia o kontaktach na Węgrzech oraz informować o możliwej inwestycji powiązanej z Viktorem Orbánem. Jednak plan ten nie doszedł do skutku i upadek rządu Orbána zbiegł się z upadkiem zonda krypto. W wiadomościach zagranicznych sytuacja Donalda Trumpa jest określana jako krytyczna. Eksperci mówią o czarnym sierpie dla byłego prezydenta, wskazując na kolejne ciosy uderzające w jego prestiż. Analizy sugerują, że obecna sytuacja może oznaczać koniec jego kariery politycznej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym wybrzeżu oraz w Szczecinie występują opady deszczu przy umiarkowanym wietrze, a temperatury wahają się od 19 do 21 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju panuje sucha pogoda i słaby wiatr. W Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują 23 stopnie, w Krakowie 22 stopnie, natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 24 stopnie. W Suwałkach oraz w Gorzowie temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1006 hektopaskali.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną codzienną normą, oby tylko nie było za bardzo nudno.

Masz dość przypadkowej muzyki w ciągu dnia? Weź sprawy w swoje ręce. Od 13 do 16 w moim Radiu 24 gramy to, co sami zlecicie przez naszą stronę. Czysty wybór, szybkie wyszukiwanie i miejsce na twoje pozdrowienia. Sprawdź to już teraz na mojeradio24.pl.

0: Jego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Urlop minął szybciej niż weekend, a do następnego zostało jakieś 350 dni. Spokojnie, nie panikuj, zamiast udawać, że bardzo intensywnie pracujesz w arkuszu kalkulacyjnym, wejdź na naszą stronę www i zamów sobie kawałek, który przypomni ci o wakacjach. Od 13 do 16. Robimy tu opcję all inclusive na życzenie.

każdego dnia w samo południe na antenie mojego Radia 24 tylko i wyłącznie najwięksi polscy artyści. Ci trochę starsi, jak Baim, i ci trochę nowsi, jak Podsiadło czy Sanach. Taki nieźle całkiem dobrany miks. Zapraszam serdecznie.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 00.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosyjskie drony zaatakowały punkt kontrolny Starokozacze na granicy ukraińsko-mołdawskiej w obwodzie odeskim. W wyniku uderzenia dwie osoby zginęły, a trzy kolejne zostały ranne. Atak spowodował również zniszczenie budynków oraz pojazdów. Jest to kolejny atak na ukraińskie przejścia graniczne, poprzedzony wcześniej atakami MIN w przejściu z Rumunią. Prognozuje się, że we wrześniu i październiku nastąpią najbardziej intensywne walki na Ukrainie, mające rozstrzygnąć losy Donbasu. Rosyjskie wojska zbliżają się do miejscowości Słowiańska oraz Kramatorska. Pogarszająca się pogoda ma ograniczyć skuteczność dronów, co może doprowadzić do wzrostu znaczenia piechoty w działaniach bojowych. Nowe ukraińskie dowództwo mierzy się z poważnymi wyzwaniami, w tym z problemami w uzupełnianiu armii oraz oskarżeniami o korupcję i niegospodarność. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, występują opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 21 i 19 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju panuje sucha pogoda. W Warszawie oraz we Wrocławiu termometry wskazują 23 stopnie, natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 24 stopnie Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym w Poznaniu, Krakowie i Suwałkach, temperatury wahają się od 20 do 22 stopni Celsjusza.

Już po 11 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12 w Moje Radio 24.

60 minut klasycznych hitów. Make good for the nasty tricks you pull.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rosyjskie drony zaatakowały punkt kontrolny Starokozacze na granicy ukraińsko-mołdawskiej w obwodzie odeskim. W wyniku uderzenia dwie osoby zginęły, a trzy kolejne zostały ranne. Atak spowodował również zniszczenie budynków oraz pojazdów. Jest to kolejny atak na ukraińskie przejścia graniczne, poprzedzony wcześniej atakami MIN w przejściu z Rumunią. Prognozuje się, że we wrześniu i październiku nastąpią najbardziej intensywne walki na Ukrainie, mające rozstrzygnąć losy Donbasu. Rosyjskie wojska zbliżają się do miejscowości Słowiańska oraz Kramatorska. Pogarszająca się pogoda ma ograniczyć skuteczność dronów, co może doprowadzić do wzrostu znaczenia piechoty w działaniach bojowych. Nowe ukraińskie dowództwo mierzy się z poważnymi wyzwaniami, w tym z problemami w uzupełnianiu armii oraz oskarżeniami o korupcję i niegospodarność. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, występują opady deszczu przy temperaturach od 18 do 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, panuje sucha pogoda z temperaturami odpowiednio 26 i 20 stopni. Na południu Polski, w Krakowie, termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. W Rzeszowie odnotowano 26 stopni przy dość silnym wietrze.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
1: Mazowsze?

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Rosyjskie drony zaatakowały punkt kontrolny Starokozacze na granicy ukraińsko-mołdawskiej w obwodzie odeskim. W wyniku uderzenia dwie osoby zginęły, a trzy kolejne zostały ranne. Atak spowodował również zniszczenie budynków oraz pojazdów. Jest to kolejny atak na ukraińskie przejścia graniczne, poprzedzony wcześniej atakami MIN. Przejściu z Rumunią. Prognozuje się, że we wrześniu i październiku nastąpią najbardziej intensywne walki na Ukrainie, mające rozstrzygnąć losy Donbasu. Rosyjskie wojska zbliżają się do miejscowości Słowiańska oraz Kramatorska. Pogarszająca się pogoda ma ograniczyć skuteczność dronów, co może doprowadzić do wzrostu znaczenia piechoty w działaniach bojowych. Nowe ukraińskie dowództwo mierzy się z poważnymi wyzwaniami, w tym z problemami w uzupełnianiu armii oraz oskarżeniami o korupcję i niegospodarność. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, występują opady deszczu przy temperaturach od 18 do 25 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach Polski panuje sucha aura. Najcieplej jest w Krakowie, gdzie termometry wskazują 29 stopni, oraz w Warszawie i Rzeszowie, gdzie odnotowano 28 stopni. We Wrocławiu i Suwałkach temperatury wynoszą około 24 do 26 stopni Celsjusza, natomiast w centralnej części kraju panin. W Poznaniu i Gorzowie termometry pokazują wartości między 20 a 21 stopni.

Minęła 13 pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Nie lubisz gadać do telefonu? My to rozumiemy. Dlatego zamiast dzwonić na naszą taśmę pod 22 602 0068, możesz po prostu wejść na moje radio24.pl i kliknąć to, co chcesz usłyszeć. Ty zamawiasz, my gramy. Twoje dedykacje, pozdrowienia i muzyczne życzenia codziennie od 13 do 16 w moim Radiu 24.

0: Z okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Siedzisz w pracy i nie możesz rozmawiać przez telefon? Spokojnie, nikt nie musi wiedzieć. Wejdź po cichu na moje radio 24.pl, znajdź piosenkę dla ekipy z biura, dodaj parę słów pozdrowień i kliknij wybierz. Za chwilę poleci na antenie. Pasmo życzeń codziennie od 13 do 16. Steruj nami prosto z przeglądarki albo z telefonu.

Jeśli wakacyjny reset zadziałał, gratulujemy. Jeśli nie, to następna próba za rok. Tymczasem jest moje Radio 24 i całkiem niezły soundtrack do powrotu do rzeczywistości.

Jeżeli na YouTubie albo na Facebooku nasz wideo, cykl Mazowsze w dwie minuty. Otóż mamy tego też wersję radiową. Pełne dwie godziny opowieści o mazowieckich miejscowościach oraz większych miastach. Od 19 do 21 na naszej antenie.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: Rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Iran ostrzegł Koreę Południową przed poważnymi konsekwencjami w przypadku wysłania okrętów do cieśniny Ormuz. ZELU rozważa obecnie wsparcie dla działań Stanów Zjednoczonych w tym regionie, jednak nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej zaangażowania militarnego. Białym Domem planowane są działania mające na celu wywarcie presji na stronę koreańską, która wyraziła zainteresowanie zakupem amerykańskich okrętów podwodnych napędzanych energią atomową. W Warszawie nagranie przedstawiające kłótnie między czarnoskórym mężczyzną a Polką wzbudziło silne reakcje w internecie. Policja poinformowała, że kobieta zaprzeczyła stosowaniu wobec niej przemocy przez obywatela Francji, mimo doniesień świadka o wystąpieniu incydentu. Po zgłoszeniu groźby skierowanej przeciwko osobie nagrywającej sytuację, rozpoczęto procedurę wyjaśniającą. Autor materiału wideo do tej pory nie przekazał organom ścigania pełnych materiałów nagrań. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, towarzyszą nam opady deszczu przy temperaturach od 20 do 23 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, Panin, w Poznaniu odnotowano 22 stopnie oraz dość silny wiatr. Stolica Polski jest znacznie cieplejsza. Termometr pokazuje tam 28 stopni. Na południu panują upalne warunki. W Krakowie mamy 30 stopni, a w Rzeszowie 29 stopni przy silniejszym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1007 hektopaskali.

Jak zawsze po 14:00 ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

No hej, tu moje Radio 24. Zastanawialiście się może, jak wygląda praca w studiu, gdy wy klikacie kolejne Excele? Wbijajcie na nasz profil na Facebooku, tam pokazujemy, co dzieje się za szybą.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Powrót do codzienności najlepiej robić powoli. Najpierw kawa, potem muzyka, a dopiero potem można sprawdzić, ile to maili przyszło podczas urlopu. I czekam.

Co godzinę mamy dla Was specjalne sloty życzeniowe. Co zagra? To zależy tylko od Was. Dzwońcie na 22 602 0068 albo korzystajcie z nowej wyszukiwarki na naszej stronie mojeradio24.pl. Wejdź, wpisz tytuł, dodaj dedykację i słuchaj mojego Radia 24 od poniedziałku do soboty.

0: 22 życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Masz dwie drogi. Albo wykręcasz 22 602 0068 i nagrywasz się na nasz sekretariat, albo wchodzisz na stronę mojeradio24.pl i wyklikujesz kawałek w minutę. Efekt od poniedziałku do soboty między 13 a 16 to ty decydujesz, co zagra w moim Radiu 24. Wpadaj na stronę i przejmij antenę.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłyna Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.

Na lotnisku w Poznaniu doszło do incydentu związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa. 23-letni Polak poinformował obsługę portu lotniczego o posiadaniu materiałów wybuchowych i groźby detonacji ładunku, jeśli nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu lecącego do Gruzji. Funkcjonariusze Straży Granicznej obezwładnili mężczyznę na miejscu. W zielonej walizce, która została zabezpieczona po ewakuowaniu dworca, nie wykryto żadnych przedmiotów niebezpiecznych. Mężczyzna został zatrzymany za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu. Prokuratura Europejska przedłożyła do Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowej wniosek dotyczący posła Wojciecha Króla. Polityk ma 5 dni na ewentualne zrzeczenie się immunitetu. Dokumenty dotyczące sprawy zostały ocenione przez polityków oraz media jako poważne i dobrze udokumentowane. Dotyczą one śledztwa Prokuratury Europejskiej obejmującego podejrzewania płatnej protekcji oraz przyjęcia korzyści majątkowych w związku z modernizacją infrastruktury tramwajowej i dofinansowaniem projektu w Chorzowie. W wyniku tych działań Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej i utracił funkcję wiceprzewodniczącego klubu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym zachodzie Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 21 i 19 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju termometry wskazują na 22 stopnie w Poznaniu oraz 28 stopni w Warszawie. Na południu Polski panuje upalna aura. W Krakowie odnotowano 31 stopni, a w Rzeszów 30 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W pozostałych regionach kraju, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, temperatura wynosi od 25 do 26 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1007 hektopaskali.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

Moje Radio 24 od poniedziałku do niedzieli, codziennie o 22 rok godzina. Tam pozwalamy na to, żeby gitara zagrała mocniej, stopa trochę nie stroiła z basem, no ale te gary przebijały się mocno przez wasze głośniki albo słuchawki. Zapraszam na 10 wieczorem.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

Między 13 a 16 oddajemy Ci pełną kontrolę nad konsoletą. Wchodzisz na moje radio24.pl, szukasz ulubionego utworu i gotowe. Wpada prosto do naszej kolejki. Dodaj do tego parę słów dla bliskich albo ekipy z pracy. Zobacz, jakie proste to jest na naszej stronie.

0: rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Możesz zadzwonić na naszą automatyczną sekretarkę pod 22 602 0068 i pogadać z naszym bezdusznym botem. Ale jeśli wolisz klawiaturę, odpal moje radio24.pl. Nowy interfejs zamawiania piosenek śmiga szybciej niż redakcja bota na sekretarce. Wybierz kawałek, dodaj dedykację i słuchaj nas między 13 a 16.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Nowy spot promujący Polskę wywołał ożywioną dyskusję w przestrzeni publicznej. Kampania pod hasłem Poland. More than you expected, realizowana przez polską organizację turystyczną, prezentuje M. In. Gdańsk, Gdynię oraz Sopot i sceny z Mikołajem Kopernikiem. Inicjatywa spotkała się z krytyką ze strony polityków opozycji, w tym Krzysztofa Cieciury i Olgi Semeniuk-Patkowskiej. Negatywne opinie wyraziły również postacie publiczne, takie jak Krzysztof Stanowski, Marek Tucholski oraz były ambasador Marek Magierowski. Budżet kampanii wynosi 7 milionów złotych i potrwa ona do grudnia 2026 roku. W Rzeszowie funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali w samolocie przybywającym z Tel Awiwu. Powodami interwencji było agresywne zachowanie pasażerów, którzy nie podporządkowali się załodze i stwarzali zagrożenie bezpieczeństwa. Po wylądowaniu funkcjonariusze wyprowadzili z pokładu 5 agresywnych pasażerów, będących obywatelami Izraela w wieku od 23 do 42 lat. Osoby te zostały ukarane mandatami w wysokości 500 zł każda. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 21 do 23 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Warszawie termometry wskazują 29 stopni. Najciekłe warunki odnotowano na południu, w Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 31 stopni. W pozostałych regionach, we Wrocławiu, Suwałkach oraz Gorzowie, temperatury wahają się od 21 do 27 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1007 hektopaskali.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Knurów w kierunku Ostrawy, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S-em w kierunku Warszawy trwają prace przy wymianie nawierzchni, co powoduje zajęcie prawej jezdni. Na drodze krajowej DK20 na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą ze względu na stan techniczny obiektu obowiązują następujące utrudnienia. Ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 ton, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierujący pojazdami o masie powyżej 3,5 ton powinni korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

od 19 do 21 wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości, większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem może się wybierzesz?

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej. Tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

Według rankingu zaufania Cebos Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu, choć jego wynik spadł o 4 punkty procentowe w porównaniu do lipca. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski poprawili swoje wyniki. Największy wzrost odnotował premier Donald Tusk, który zyskał 7 punktów procentowych. Najwyższy poziom nieufności zarejestrowano dla Grzegorza Brauna, Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarka i Mateusza Morawieckiego. Od czwartku w Warszawie rozpoczną się testy syren alarmowych, które potrwają ponad tydzień. Testy będą odbywać się w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Do mieszkańców rozesłano alerty RDZB. Polski system alarmowania przewiduje dwa rodzaje sygnałów z syren: modulowany dźwięk przy ogłaszaniu alarmu i ciągły dźwięk przy jego odwołaniu, z których każdy trwa 3 minuty. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza, przy czym towarzyszą jej opady deszczu. W centrum kraju warunki są znacznie cieplejsze. W Warszawie odnotowujemy 28 stopni Celsjusza i suchą aurę. Południowa część Polski mocno się nagrzała. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują aż 31 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym w Poznaniu i Wrocławiu, panuje sucha pogoda przy temperaturach oscylujących wokół 21-23 stopni Celsjusza.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku Zabrze - Katowice trwają prace przy koszeniu pasa drogowego, co wiąże się z naprzemiennym zajęciem lewego pasa ruchu oraz pasa awaryjnego. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy Białobrzegów trwa odtwarzanie oznakowania poziomego. Na drodze krajowej DK11 na odcinku Rogoźno - Garbatka uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym wymuszają ograniczenie prędkości oraz postęp do znaku stop. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy. Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Według rankingu zaufania Cebos Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu, choć jego wynik spadł o 4 punkty procentowe w porównaniu do lipca. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski poprawili swoje wyniki. Największy wzrost odnotował premier Donald Tusk, który zyskał 7 punktów procentowych. Najwyższy poziom nieufności zarejestrowano dla Grzegorza Brauna, Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarka i Mateusza Morawieckiego. Od czwartku w Warszawie rozpoczną się testy syren alarmowych, które potrwają ponad tydzień. Testy będą odbywać się w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Do mieszkańców rozesłano alerty RDZB. Polski system alarmowania przewiduje dwa rodzaje sygnałów z syren: modulowany dźwięk przy ogłaszaniu alarmu i ciągły dźwięk przy jego odwołaniu, z których każdy trwa 3 minuty. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza, a opady deszczu towarzyszą silniejszemu wiatrowi. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, panuje sucha aura przy temperaturach od 21 do 27 stopni Celsjusza. Najciekłe warunki odnotowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 27 stopni, a średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

Chciałem tylko serdecznie zaprosić na dziś, na godzinę 22, kiedy to odpalamy naszą rok godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział. Wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali taty dilera. Zapraszam o 22.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Świerklany a węzłem Żory w kierunku Gliwic występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta zadanie 2 występują możliwe prawostronne zwężenia jezdni związane z pracami budowlanymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze krajowej do K27 w miejscowości Przewóz ze względu na kontrolę graniczną występuje zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Według rankingu zaufania CBOS Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu, choć jego wynik spadł o 4 punkty procentowe w porównaniu do lipca. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski poprawili swoje wyniki. Największy wzrost odnotował premier Donald Tusk, który zyskał 7 punktów procentowych. Najwyższy poziom nieufności zarejestrowano dla Grzegorza Brauna, Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarka i Mateusza Morawieckiego. Od czwartku w Warszawie rozpoczną się testy syren alarmowych, które potrwają ponad tydzień. Testy będą odbywać się w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Do mieszkańców rozesłano alerty RDZB. Polski system alarmowania przewiduje dwa rodzaje sygnałów z syren: modulowany dźwięk przy ogłaszaniu alarmu i ciągły dźwięk przy jego odwołaniu, z których każdy trwa 3 minuty. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza, a w obu miastach występują opady deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, Wrocławiu oraz Gorzowie, odnotowujemy około 20 stopni Celsjusza przy suchym niebie. Kierując się na wschód i południe, temperatury wyraźnie rosną. W Suwałkach termometry wskazują 25 stopni, w Rzeszowie 30 stopni, a w Krakowie jest obecnie najcieplej. Odnotowano 31 stopni Celsjusza. W Warszawie panuje ciepła aura z temperaturą 28 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1008 hektopaskali.

minęła 19. Przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam. Odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy, miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Marek Jakubiak z ugrupowania Rozwój Plus oświadczył, że nie miałby zastrzeżeń do współpracy z Grzegorzem Braunem po nadchodzących wyborach. Poseł podkreślił profesjonalizm polityka, mimo jego specyficznej narracji, i jednocześnie wykluczył możliwość budowania koalicji z Koalicją Obywatelską, wskazując na otwartość na współpracę z ugrupowaniami po prawej stronie sceny politycznej. Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało założone przez Mateusza Morawieckiego i według najnowszych sondaży cieszy się poparciem przekraczającym 5%. W wiadomościach transportowych pojawiają się doniesienia o problematycznych przejazdach pasażerów linią Adriatic Express. Nagromadzone kontrowersje oraz skargi na jakość podróży doprowadziły do wydania oficjalnego oświadczenia przez przewoźnika. Dodatkowo potwierdzono informację, że pociągi Regiojet nie pojadą na polskiej infrastrukturze kolejowej. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i opadach deszczu. W centralnych regionach kraju, w tym w Warszawie, Poznaniu i Gorzowie, panuje sucha aura z temperaturami od 20 do 25 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 29 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 24 stopnie, natomiast we Wrocławiu 18 stopni.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej, smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dwie minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Pozdrowienia dla mojej żony Moniki. Zadedykuję piosenkę Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Pozdrawiam

0: w 2 minuty. Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To 3 zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. 4 linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu,

0: Wenecji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Moje Radio 24.
2: Minęła 21. W moje Radio 24 pora na historię jednej piosenki.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kimś, o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli m.in. Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: missed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Historia jednej piosenki.
2: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
3: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote? Może się uśmiechnie. Może.

0: historia jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994, na co komu

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

0: Poli Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24.
0: Moje. Radio 24.
1: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok,
0: rok,
1: godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest
2: rok.
3: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina.
0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.
2: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
0: Słuchasz?
1: Moje Radio 24.
0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.
3: To jest moje Radio 24.
0: To jest moje Radio 24. Rok godzina.
1: Rok godzina.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. To jest
0: rok.
2: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24. Twój głos. Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.

0: Pro. Godzina.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
2: To jest Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

pościelowe, piosenki do kochania. Stay awake just to hear.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.